Jestem w mrak, na Chanel UHS, Asna Allen Mac, Segaty czustom nowo blisko, jak mnie my sram, kolką nowo iskam.